0: Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku.
1: Fresh Radio!
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.
2: Čekuj Instač a Facebook.